się zlała. I pacierz po polsku uczyć nauczała. I pacierz po polsku uczyć nauczała. Ojcze nasz i zdrowaś i skład apostolski, i skład apostolski. Ażebym miło dał piękny kraj nasz polski, ażebym miło dał piękny kraj nasz polski.